które słynie Sandra Kobrana obo ostrym Nepalna, co na czytu kobozar kokura. Nepali, co na czytu kobozar bezdarunkiego, jak to się jej kolega nie ma, tak, nie